0: Kajzy.
1: Najlepszy
2: prosim, ciao.
3: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.